Imagine Dragons in Natural. Tole aktualna enica, 15. mesto, Camila Cabello.